Reklama. Buongiorno Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch. Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Weekend w Wielkim Mieście. Z przyjemnością kulturalnie zorganizujemy Twój weekend. Podpowiadamy, co czytać, co oglądać i czego słuchać, by odetchnąć. Weekend w Wielkim Mieście. W każdą niedzielę od godziny 9 do 12. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Muzyka pełna słońca i wiadomości, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Dobre wibracje w Chili Z. Relaksujący koktajl z wybranych książek, najlepszego kina i dobrej energii. Dobre wibracje. Od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Bartek Winczewski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Po reklamie.

Me too.

0: reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczołydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
9: Marek, szefowa Cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: To jest Chilizet. Nastaw się na chill out.

0: Sweetie, you can't hurt me anymore.
1: You can't hurt me anymore.
0: Blossoms, meet me in love.
1: Meet me in love.
0: KZ. Naszemu gustowi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce

0: Kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
1: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
2: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
4: Po reklamie.

0: W niedzielny poranek słuchacie Chili Z, jak zwykle o tej porze Dominika Biegańska z przepisem na dziś, a zatem robimy głośniej radio.
1: Przepis niedzielny w kierunku bakłażana, znowu wegetariańsko, a nawet idąc dalej, wegańsko. Gotuj roślinnie, Alicji Rokickiej. I dzisiaj bakłażan totalny, który, jak pisze Alicja, skradnie twoje serce. To dla tych, którzy nie są przekonani do bakłażana, ale jak zrobicie ten przepis, to zmieni się to totalnie. Jeden bakłażan, 4 łyżki jasnego sosu sojowego, łyżeczka ziaren sezamu, szczypiorek i jeżeli macie ochotę, to komosa ryżowa albo ryż do podania. Bakłażan kładziemy sobie na sicie do gotowania, albo możemy użyć innego urządzenia, takiego, które obrobi nam ten bakłażan na parze. I gotujemy pod przykryciem przez 20, no może nawet 25 minut. Wyjmujemy na deskę do krojenia i na 10 minut zostawmy sobie ten bakłażan, tak żeby ostygł. Później nacinamy wzdłuż i rozchylamy. Później po bokach też wystarczy go naciąć, tak żeby wykroić duży kawałek. Na patelni rozgrzewamy sobie olej i kładziemy bakłażan z skórką do dołu. Górną część posmarujcie sosem sojowym i smażcie na małym ogniu przez jakieś 4 minutki. Później przewracamy na drugą stronę łopatką. Najlepiej taka duża, szeroka może nam się do tego przydać. I smażymy kolejne 4-5 minut. Przekładamy na talerz, skórką do dołu posypujemy sezamem i posiekanym szczypiorkiem. Jeżeli macie tą komosę ryżową albo ryż, to podawajcie w ten sposób. Dobrej niedzieli i mam nadzieję, że wykorzystacie ten przepis. Smacznego.
2: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
4: Po reklamie.

0: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: Jak zawsze w niedzielę o tej porze zaglądamy na afisze teatralne w poszukiwaniu premier. Ostatnie premiery tego sezonu przed nami. Wśród nich Moralność pani Dulskiej w reżyserii Anny Augustynowicz z Małgorzatą Kożuchowską w roli tytułowej. To przedstawienie pojawiło się na deskach po raz pierwszy wczoraj. Za tydzień na plenerowej gdyńskiej scenie w Orłowie Teatr Miejski pokaże premierę spektaklu Batory. Transatlantyckie Love Story w reżyserii Michała Walczaka. I o tym przedstawieniu opowiemy więcej już za moment.

0: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
1: Autopromocja.
2: Królewicz, czyli muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami.
3: Od latynoskich boler po turecki funk, od brazylijskiej bosanowy po elektroniczny pop. Soulowe divy, jazzowi mistrzowie, trip-hopowa zaduma i house'owa energia.
2: Królewicz. W każdy poniedziałek i czwartek od 20:00. Tylko w Chili Z.
3: Macie Kulewicz. Gorąco zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Buongiorno Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
12: Kup golarkę Philips S7882 wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
13: Mediamarkt.
14: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
15: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet 2 dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
16: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
17: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
2: Po reklamie.

0: 27 czerwca na deskach sceny plenerowej w Orłowie Teatru Miejskiego w Gdyni mamy prapremierę Michała Walczaka w reżyserii autora Batory, transatlantyckie love story w roli głównej, ale nie tytułowej, Krzysztof Berendt, aktor Teatru Miejskiego. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Rozumiem, że ty będziesz tym chłopcem, który zamusteruje się na Batorego.
1: No właśnie, tak. Będzie to historia młodego chłopaka, który będzie przeżywał różne kryzysy w międzyczasie. Jest to młody chłopak, 18-letni Tadeusz, który wraz z rodzicami chce wyjechać na egzotyczne wakacje do Amazonii. W międzyczasie rodzice będą próbowali uratować swoje zszargane małżeństwo. Nastąpi lekki kryzys geopolityczny i zamiast w Amazonii cała rodzina znajdzie się na pięknej, chociaż czasami niestety zimnej plaży w Orłowie, oczywiście w Gdyni, czyli na scenie Letnim Teatru Miejskiego.
0: Michał Walczak lubi się bawić historią trochę i przenoszeniem w czasie różnych wydarzeń. No bo Batory, ile pamiętam, poszedł na żyletki na początku lat 70., a my w którym roku jesteśmy?
1: My jesteśmy we współczesności. Nawet w spektaklu pojawiają się takie fragmenty, które ukazują tę całą historię, ale właśnie dzięki temu, że Michał bardzo lubi podróżować po przestrzeni i czasie, to też przeniesiemy się na ten okręt Batorego, dlatego myślę, że będzie się na nim naprawdę dużo działo.
0: Jaka jest forma tego spektaklu? To jest musical, nie?
1: To jest spektakl, który na pewno ma bardzo dużą dawkę czarnego humoru, ale jest to też muzyczna podróż. Będziemy jednocześnie śpiewać, będzie dużo aktorskiego drygu, będziemy trochę tańczyć, ale będą to takie, myślę, bardzo fajne, lekkie choreografie i myślę, że każdy z widzów, jak tylko poczuje, że ma ochotę razem z nami po prostu wstać i tańczyć, to będzie miał na to taką możliwość i perspektywę.
0: To jest dla aktora fajne miejsce do grania, czy wolałbyś jednak pod dachem?
1: To jest bardzo fajne miejsce do grania, aczkolwiek no, warunki są tam czasami trudne, dlatego bardzo proszę trzymać za nas kciuki, żeby nam deszcz nie padał, no bo właśnie niestety zależne od warunków pogodowych. Jak robi się chłodno, no to my niestety nie możemy się doubierać, tylko w kostiumie, który został nam zaproponowany przez kostiumografa, musimy już wytrwać do końca danego spektaklu. No niestety, czasami zdarza się, że też jest deszcz, wtedy najczęściej przerywamy spektakl, czekamy, czy ten deszcz troszeczkę ustąpi, czy jesteśmy w stanie zagrać, no bo i widzowie nie mają nad sobą żadnego dachu, ani my jako aktorzy, nie, no niestety z takich względów technicznych byłoby to niemożliwe, no bo zasłonilibyśmy ten piękny widok na nasze morze, no nie byłoby tego całego efektu, a tak to ten widz, który siedzi sobie na trybunie i ogląda nas, aktorów na scenie, no to od razu widzi zachodzące słońce, widzi łódki gdzieś w oddali, statki i myślę, że to jest cały ten klimat tej właśnie naszej wyjątkowej sceny letniej.
0: No zresztą ten deszcz, czy to przerwanie spektaklu, czy to przykrycie się kocykami, no to też jest tak zwane part of the play, prawda, w tym miejscu.
1: Dokładnie, jest to jakaś taka forma zawsze historii, do końca nigdy nie wiadomo, czy ten spektakl się odbędzie, czy nie trzeba będzie go właśnie przerwać, dlatego też jeżeli państwo będą się wybierali do nas na scenę letnią w Orłowie, to można wziąć ze sobą koc, można wziąć ciepłą herbatę w termos i po prostu razem z nami na taką przygodę morską się wybrać.
0: 27 czerwca prapremiera spektaklu Batory, transatlantyckie love story Michała Walczaka i w reżyserii autora Krzysztof Berendt w roli głównej. Połamania nóg, Krzysztofie, i dziękuję ci za tę pogawędkę.
1: Nie dziękuję, trzymajcie kciuki za pogodę i do zobaczenia na scenie letniej.
2: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: Niedzielne przedpołudnie, słuchacie Chili Z. Dziś także w Krakowie dzieje się, że hej, miasto ponownie świętuje Noc Świętojańską podczas wianków. To jest jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń kulturalnych początku lata. Najwięcej wydarzeń zaplanowano co prawda na wczoraj, ale i dziś będzie się działo całkiem sporo. Co w Warszawie? O tym za moment.
1: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.
3: And I met all his family, went to some like family barbecue. And in the end, oh no, you're not my girl. You know, we're just like hanging out, aren't we?

0: najbliższy piątek i w sobotę, czyli 26 i 27 czerwca, pod gołym niebem na Nowym Mieście, prawda?
1: Tak, na Nowym Mieście.
0: Odbędzie się wieczorek poetycko-literacki z teatralnościami Mirona Białoszewskiego, na który to wieczorek patriotyczny wraz z jego autorem Maciejem Łączyńskim zapraszamy. Dzień dobry, Maćku.
1: Dzień dobry, Rafale. Dzień dobry Państwu.
0: No to jest bardzo ciekawe, że jakby w twojej pracy scenicznej pojawiła się forma wieczorku literackiego. To chyba tego na studiach jeszcze nie było, prawda?
1: Tego na studiach jeszcze nie było. Jest to też kontynuacja praktyki, jaką Miron Białoszewski zapoczątkował w 1943 roku w trakcie II wojny światowej. Dlatego, że takie dosłownie nazwane wieczorki patriotyczno-literackie z teatralnościami się odbywały i w ten czas Białoszewski grał na przykład Wesele Wyspiańskiego, więc jakoś próbujemy wznowić tą działalność rynku Nowego Miasta i opowiedzieć na nowo historię tej ziemi, korzystając z różnych tekstów i materiałów.
0: No bo ciekawe jest to, że Białoszewski jest, nie chcę powiedzieć, że znów modny, bo on nigdy z mody nie wyszedł, ale bardzo dużo Białoszewskiego jest teraz w przestrzeni. Nie wiem, czy widziałeś...
1: Tak, Hamowo w Teatrze Ateneum, nie miałem przyjemności.
0: Na przykład,

0: związane z tą ziemią, czyli jest nie tylko Białoszewski, ale jest na przykład David Bowie i jego Warszawa, bo to też jest rzecz, że tak powiem, ta ziemia, a Białoszewski w pamiętniku opowiada o rynku Nowego Miasta, w Osmendeuszach opowiada o Powązkach, to gdzieś tam jest ten sam cały czas, że tak powiem, krąg przestrzenny, więc że tak powiem, sens naszego przedstawienia wytwarza się dopiero z jakiegoś zlepienia różnych tekstów, które, powtórzę, bezpośrednio dotyczą tej ziemi.
1: Jeśli mówisz, że przedsięwzięcie nie ma reżysera, to jest taki red flag jednak, powiem ci, więc... Dobrze, to w takim razie, skoro nie ma jednego reżysera, to powiedz w takim razie, co to znaczy, że ten wieczorek będzie performowany, a nie zagrany?
0: Tak naprawdę próbujemy pracować horyzontalnie, czyli jakoś właśnie dzieląc się różną funkcyjnością, ale gdzieś tam będąc pozbawionym hierarchii. Projekt też jest tworzony przez 10 osób artystycznych na styku Akademii Sztuk Pięknych, Wydziału Nowych Mediów i Akademii Teatralnej. Tak naprawdę co to znaczy, że będzie performowany? Nasza forma gdzieś sytuuje się pomiędzy oratorium i dancingiem.
1: Wspaniale.
0: Będzie muzyka na żywo. I zapraszam Państwa do przeżycia czegoś, co jest właśnie też pomiędzy przedstawieniem a wydarzeniem. I tu chyba postawię kropkę, żeby gdzieś tam nie zdradzać wszystkiego.
1: Czyli wszystko na to wskazuje, że ten przebieg piątkowy, 26 czerwca i sobotni mogą się od siebie drastycznie różnić.
0: Tak. To jest też ryzyko eksperymentu, ale mam nadzieję, że nasza rewolucja nie pożre, mówiąc brzydko, własnych dzieci.
1: No dobrze, to teraz poprosimy o informacje praktyczne, czyli całość odbędzie się w okolicach rynku Nowego Miasta przy ulicy Freta, czyli gdybym chciał pójść, to gdzie dokładnie?
0: 26 i 27, wejście jest od ulicy Freta, jest wielki napis Galerii Prześwit i myślę, że Państwo, jeżeli wpiszą Prześwit w wyszukiwarkę, to się nie zgubią. Mhm. Galeria Prześwit na ulicy Freta 26 i 27 o godzinie 20:30.
1: Czy to jest wydarzenie, przepraszam za kontrowersyjne pytanie, biletowane?
0: Nie, wstęp jest wolny.
1: No widzisz, najważniejsze rzeczy zachowujesz na koniec.
0: Wstęp jest wolny.
1: No to tym bardziej zapraszamy. 26-27 czerwca. Jeszcze jedno, Maćku, pytanie. Czy jeżeli akurat, nie wiem, ktoś będzie na urlopie, a zainteresowało go to, co mówisz, to jest szansa, że ten performance, to wydarzenie jeszcze powróci w czasie wakacji?
0: Tak, liczymy na to, że będziemy wracać do Państwa cyklicznie. Mam nadzieję, że już od września, ale z tą informacją będziemy musieli Państwa niepokoić raz jeszcze.
1: No to zapraszam do niepokojenia przez Chilizę w takim razie. Bardzo się dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Spiritus Movens, przedsięwzięcia, czyli wieczorku patriotyczno-literackiego z teatralnościami Mirona Białoszewskiego, Maciej Łączyński.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
2: Chilizę. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Autopromocja.
2: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
3: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
2: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Aleptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Money.
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los.
10: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
12: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
13: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
16: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
17: Kia. Movement that inspires.
18: I to jest piękna gra!
19: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
18: Tak! Wiedziałem!
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: Czas teraz na podróż z Chilizet.pl. Dzisiaj Malediwy. Tylko, że te polskie. Jezioro lazurowe, które zachwyca intensywną, turkusową barwą wody i ta barwa w zależności od pogody trochę się zmienia. Gdy światło odbija się prosto, jest turkusowa, a gdy patrzymy pod innym kątem, to może być trochę zielonkawa. Czasami, gdy w wodzie jest trochę więcej zawiesiny tuż przy brzegach, tworzy się na jeziorze taka, do tego wszystkiego, mleczna powłoka. A ten wyjątkowy kolor tafli jest wynikiem wysokiej zawartości węglanu, wapnia i innych substancji pochodzących z działalności człowieka. Woda ma, uprzedzam, bardzo wysokie pH, kontakt z nią może powodować podrażnienia skóry, oczu, a po dłuższym czasie nawet poparzenia. Również zbliżanie się zbyt blisko brzegu tego jeziora nie jest dobrym pomysłem, bo krawędzie nie są zabezpieczone, teren bywa śliski, nie ma tam ani infrastruktury kąpielowej, ani ratowników wokół zbiornika. No więc w razie wypadku pomoc może na czas nie dotrzeć, ale jest to bardzo piękne miejsce do fotografowania. Właściwie zdjęcia tego jeziora wyglądają tak, jakbyśmy troszkę nad nim pracowali w jednym z programów graficznych. To wszystko w Wielkopolsce, w gminie Przykona, niedaleko Turku. Więcej o tym jeziorze lazurowym piszemy na chilizet.pl.
1: Chilizet. Nastaw się.

0: Niedzielne popołudnie słuchacie Czyli Z. Rafał Turowski, dziękuję za dzisiaj. Nieustająco polecam nasze podcasty, które są dostępne nie tylko na stronie internetowej czyliz.pl, ale także w popularnych serwisach streamingowych. Dziękuję i pięknego lata życzę.
1: Czyli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: To jest Chilli Z. Nastaw się na chill out.

0: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Autopromocja.
2: Bittersweet Festival. 3 dni muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia. Ponownie w Poznaniu.
3: Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Rita Ora, Tom Odell czy Faithless. Nie może was tam zabraknąć. O bilety na 2. edycję Bittersweet Festival zapraszam do Chili.z już od poniedziałku po godzinie 16. Jakub Lachowicz.
2: Chili.z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com! Przeżycie, którego nie zapomni!
12: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
2: Po reklamie.

0: But because of that period of time, even though it was so much fun, I didn't get to go on and make new memories with him. There was just memories in a big storm.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
9: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
10: Po reklamie.

0: Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Tarczyński Salami Snack. Ciao!
0: Po reklamie.

0: już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Po reklamie.

0: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: Tyle słońca w całym mieście, chciałoby się powiedzieć. Dzisiaj to ono rządzi w całym kraju, zresztą jak na początek lata przystało. Upalny to weekend, pierwsze rekordy tego lata, no bo tak, mamy lato i 29 stopni, czyli maksymalna temperatura dla Warszawy, choć warto pamiętać o parasolach. Południe kraju wygląda podobnie, Katowice i Kraków, tam możliwe są niespodzianki, a na północy 23 stopnie.
0: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Dzisiaj 21 dzień czerwca, święto muzyki, Międzynarodowy Dzień Jogi i Noc Kupały. Będziemy więc szukać kwiatu paproci, puszczać wianki na wodzie i skakać przez ogień. W końcu najdłuższy dzień i najkrótsza noc zdarza się tylko raz w roku.
3: Odbicia kultury w Chili

0: To jest Radio Chili Z. Przesilenie letnie przed nami dokładnie o 16:24 czasu polskiego. No i to jest taki charakterystyczny moment, bo słońce osiąga najwyższy punkt na niebie. Jest to też najdłuższy dzień i najkrótsza noc tego roku. 16 godzin i 12 minut. To też tradycyjnie związane obchody, no bo to jest data inna niż wszystkie. I tak było od dawien dawna. Najbardziej znanym rytuałem jest oczywiście puszczanie wianków na wodę. Skakanie przez ogniska symbolizowało oczyszczenie i miało chronić przed złymi duchami. No a pary, skacząc razem, trzymając się za ręce, wróżyło sobie trwałość w miłości. Szukano też oczywiście kwiatu paproci. Według legendy kwitnie tylko tej magicznej nocy, a znalezienie kwiatu przynosiło szczęście i bogactwo. Tak naprawdę paprocie nie kwitną, więc to czysto symboliczna legenda. No ale dzisiaj Noc Kupały to lokalne festyny, imprezy folklorystyczne nad Wisłą w Krakowie, w Warszawie, ale też po prostu okazja do prywatnych spotkań przy ognisku. Taką formę też polecamy waszej uwadze.
1: Nastaw się na chill out.

0: To jest Radio Chili Z. Jedna z najgłośniejszych polskich produkcji, czyli 1670 wraca z nowymi odcinkami, zadebiutują już 5 sierpnia na Netflixie. I znów odwiedzimy rzeczywistość pełną humoru, satyry, społecznych komentarzy. No a tym razem stawka będzie jeszcze wyższa, a ambicje Jana Pawła sięgną kosmosu. Zresztą ten nowy sezon rozpoczyna się niedługo po wydarzeniach z Dożynek. Ujawnienie prawdy o pochodzeniu Jana Pawła oraz utrata dokumentów potwierdzających szlachectwo rodziny Adamczewskich wywołują prawdziwe trzęsienie ziemi. Czekamy z niecierpliwością.
1: Nastaw się na chill out.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Autopromocja.
1: Bittersweet Festival. 3 dni muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań od 13 do 15 sierpnia. Ponownie w Poznaniu.
4: Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Rita Ora, Tom Odell czy Faithless. Nie może was tam zabraknąć. O bilety na 2. edycję Bittersweet Festival zapraszam do Chili Z już od poniedziałku po godzinie 16. Jakub Lachowicz.
1: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Kaufland jest!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
13: Ale sztosy!
14: Ale co?
13: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

0: przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny.
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
6: Marek, szefowa Cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak, wiedziałem!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.

0: To jest Radio Chili Z. Dzisiaj noc kupały, a na wielkim ekranie lub na VOD można odtworzyć sobie Midsommar w biały dzień. To jest taki folk horror oparty na rytuałach związanych właśnie z letnim prześleniem, zresztą przypominających obrzędy nocy kupały. Mamy taką sielską scenerię, szwedzką osadę, która staje się tłem dla dramatów i rytuałów grupowych. Zresztą Ari Aster bierze takie realne elementy folkloru skandynawskiego i pośrednio słowiańskiego, bo przecież one stale się przenikają, no i przekształca je w horror o kontroli, o izolacji, o przemocy grupowej. To nie jest to dokumentalne przedstawienie żadnego realnego święta, ale spekulacja o tym, co by się wydarzyło, gdyby te starożytne, czasem mroczne podteksty obrzędów, czyli ofiara, kontrola, zostały dosłownie zrealizowane. No, powiem tak, warto wrócić do tego filmu, jeżeli nie oglądaliście, i warto zatrzymać się nad tym, co autor miał na myśli.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: jest Radio Chili Z. Są w Polsce takie miejsca, gdzie zamiast szumu samochodów słychać wielogłosowy chór tysięcy skrzydeł, no a horyzont przecinają sylwetki żurawi. Park Narodowy Ujście Warty, najmłodszy ze wszystkich polskich parków, jest taką tętniącą życiem ptasią metropolią. Ponad 280 gatunków w jednym miejscu, czyli absolutny fenomen na skalę Europy. Ptaków można słuchać, ale przede wszystkim można je obserwować. To może być idealny pomysł na udane lato.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Reklama.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
6: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
7: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Na pogodę nie narzekamy, po wszystkich perturbacjach poprzednich tygodni w końcu jest. No mamy lato, na które czekaliśmy. Zresztą pierwszy dzień lata zobowiązuje i pogoda najwyraźniej postanowiła się dostosować. Dużo słońca, ale i burze, więc równowaga, tak najkrócej można powiedzieć o tym, co się dzieje za oknem. Na termometrach 29 stopni w Polsce centralnej i południowej, 23 na północy.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: Odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Oj, trzeba przyznać, że na tą premierę filmową naprawdę czekaliśmy. Czekaliśmy, odliczaliśmy z dużą niecierpliwością, bo i mamy powody. Ojczyzna, nowy film Pawła Pawlikowskiego, film nagrodzony w Cannes nagrodą za reżyserię już w kinach. Oczywiście film zbiera fenomenalne recenzje i to ze strony krytyków filmowych, ale też ze strony publiczności, więc to jest pozycja obowiązkowa na ten czas.

0: jest Radio Chilizet na liście naszych rekomendacji kulturalnych kino. I Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, ten film w kinach już od piątku. Przypominam, że reżyser został nagrodzony na zakończonym festiwalu w Cannes, a jego nowy film okazał się jednym z najważniejszych tytułów tegorocznego konkursu. Produkcja z Sandrą Hiller i Hansem Zichlerem w rolach głównych oraz Janną Kulik w specjalnej roli opowiada o podróży Tomasza Manna i jego córki przez powojenne Niemcy. No i to kino dojrzałe, kino artystyczne, ale też zwieńczenie w ogóle takiej filmowej trylogii reżysera. A Pawła Pawlikowskiego niezmiennie interesuje Europa po katastrofie, czyli taki kontynent, który próbuje odbudować tożsamość z ruin, z winy, z wyparcia, więc mamy film mocny, ale przede wszystkim niezwykle aktualny.
1: Chilizet. Nastaw się na chill out.

0: słuchacie Radia Chilli Z. Muzyki można słuchać, ale można też się przyglądać temu, jak na festiwalowe życie pod kątem festiwali muzycznych patrzą fotografowie. Jest ku temu idealna okazja w Łodzi, bo trwa tam 25. edycja fotofestiwalu. Nie milkną jeszcze echa koncertu otwarcia Hania, Rani, John, Akonfra. Zresztą w Fuzji Tymieńskiego cały czas można oglądać instalację Johna do muzyki Hani, ale nie tylko, bo jest też tam niezwykła wystawa Heleny Majewskiej. Zresztą cała Łódź dzięki fotofestiwalowi zamieniła się w wielką galerię plenerową.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Poranny program Chillizet. Śniadanie do łóżka.
3: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chilli Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
6: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea.

0: Ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy.
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Po reklamie.

0: to jest Radio Chili Z i znów będziemy się chwalić i pękać z dumy. Australijski Institute of Economic and Peace opublikował taki coroczny ranking pokojowości i bezpieczeństwa. 163 kraje były poddane analizie. No i Polska, uwaga, odnotowała największą poprawę wśród wszystkich uwzględnionych państw. Ten wynik poprawił się prawie o 9%, a nasza pozycja wzrosła z 45 na 22, czyli uwaga, o 23 miejsca w górę. Żaden inny kraj nie awansował aż tak wysoko. A co to oznacza? No, pokonaliśmy nawet Niemcy, który jeszcze w ubiegłorocznym indeksie figurował na 20 pozycji, a analizowano bezpieczeństwo wewnętrzne, zaangażowanie w konflikty zbrojne i militaryzację. Raport też, co ciekawe, mierzy nie intencje, ale efekty. No i jasno pokazuje, że na przykład wskaźnik zabójstw należy u nas do najniższych w Europie, a dane sondażowe pokazują, że prawie 9 na 10 Polaków uważa Polskę za bezpieczne miejsce do życia. Na szczycie tego rankingu bez niespodzianek Islandia zajmuje pierwsze miejsce po raz 19 z rzędu, a kraj bez stałej armii o ekstremalnie niskiej przestępczości, no i należącej zresztą do chyba najniższych na świecie. Potem widzę Nową Zelandię, Szwajcarię, Słowenię i Irlandię. Na drugim biegunie Rosja znalazła się na ostatnim 163 miejscu za Sudanem, Demokratyczną Republiką Konga, Ukrainą i Izraelem.
1: Nastaw się na chill out.

0: Słuchacie Radia Chilize, to ja zjawiam się z propozycją nie do odrzucenia. Jeżeli marzycie o wyprowadzce za granicę, o rozpoczęciu nowego życia z dala od tłumów i miejscu, gdzie czas płynie wolniej, no to ta oferta to strzał w dziesiątkę. Na sprzedaż wystawiono niewielką australijską osadę, w której przyszły właściciel będzie musiał wcielić się jednocześnie w kilka ról, czyli od lokalnego gospodarza po kogoś odpowiedzialnego za funkcjonowanie najważniejszych usług dla mieszkańców i przyjezdnych. Co ciekawe, cena całej miejscowości jest niższa niż wartość wielu mieszkań w dużych europejskich miastach i wynosi plus minus 240 000 euro.
1: Chilize. Nastaw się na chill out.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Po reklamie.

0: GDZ.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
2: Oj, ciepło, żeby nie powiedzieć gorąco, ale i parasole mogą się przydać. Lato w pełni, mamy 21 dzień czerwca, więc to lato jest już u nas oficjalnie, ale wita się jakoś, tak powiedziałabym, humorzaście. A parasole mogą się dzisiaj przydać. 21 stopni to jest maksymalna temperatura dla północy kraju. Na południu cieplej, Katowice i Kraków tam stopni 29, podobnie zresztą w Warszawie. Ciśnienie na huśtawce.
1: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
3: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
4: Odbicia kultury w GDZ. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
2: Nie musisz być rozciągnięty, żeby praktykować jogę. Wystarczy, że chcesz otrzepać się skórę i zobaczyć, co się stanie. To jest cytat idealny na dzień jogi. To jest ten rodzaj aktywności, w którym nawet przez dekadę można być początkującym. Dzisiaj więc w GDZ pozycja dziecka, kwiat lotosu i pies z głową w dół. Zapraszam.
4: Odbicia kultury w GDZ.

Dirize.

0: Dzisiaj 21 dzień czerwca, więc też dzień jogi. I na tapet w Chili Z bierzemy książki, które opowiadają o niej najciekawiej. Listę otwiera autobiografia jogina. Nie przesadzę, gdy powiem, że to jest prawdopodobnie najbardziej wpływowa książka o jodze w ogóle XX wieku. Nie jest to taki typowy podręcznik asan, ale raczej opowieść o duchowej drodze autora, jego nauczycielach i spotkaniach z niezwykłymi postaciami Indii. Między innymi ta książka zainspirowała Steve'a Jobsa i George'a Harrisona. Kolejna ciekawa propozycja to jest Light on You, nazywana często Biblią współczesnej jogi. I to jest z kolei jedna z najważniejszych książek o praktyce asan, zawierająca setki pozycji, wskazówki dotyczące oddechu i filozofii praktyki. I to jest taki absolutnie bazowy podręcznik dla wielu szkół jogi. Jest też The Heart of Yoga, czyli najlepsza książka dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć, że yoga to nie tylko ćwiczenie fizyczne. Syn legendarnego Krishnamurti pokazuje, jak dostosować praktykę do wieku, zdrowia i etapu życia, na którym jesteśmy. Nie bez powodu wielu nauczycieli uważa ją za najlepsze wprowadzenie w ogóle do filozofii jogi.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

to jest Radio Chili Z. Świętujemy dzisiaj Dzień Jogi, a najlepiej świętować czynnie, więc przygotowałam dla Was listę miejsc, gdzie można właśnie praktykować w plenerze. Na polanie przed amfiteatrem w Parku Kultury w Powsinie taka plenerowa joga startuje 4 lipca i to jest propozycja dla każdego, niezależnie od poziomu zaawansowania. Zarówno osoby początkujące, jak i bardziej doświadczone znajdą coś dla siebie. W Krakowie poleca się poranna joga na bagrach. Praktyka prowadzona jest w stylu vinyasa. Od przyszłego czwartku co tydzień o 9:00. No a z okazji Międzynarodowego Dnia Jogi zapraszają również Katowice. Już jutro między 10:00 a 11:00 w tamtejszym Ogrodzie Nauk też będzie się pod kątem jogi.

0: sporo działo.
1: Nastaw się na chill out. Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Od poniedziałku do czwartku po 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
11: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
12: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
13: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Po reklamie.

0: chcesz podążać za trendami? Bądź antyturystą. Z danych wynika, że niemal połowa klientów biur podróży modyfikuje swoje plany z uwagi na zmiany klimatyczne. Potem większość jest bardziej zainteresowana w ogóle wyjazdami poza sezonem albo w okresach o łagodniejszej pogodzie. No, co to znaczy? Odwrót od pocztówkowych lokalizacji na rzecz miejsc, które pozwalają doświadczyć codziennego rytmu zamiast takiej klasycznej masowej turystyki. Ten sposób myślenia napędza rozwój miast i regionów drugorzędnych, czyli takich poza głównymi szlakami turystycznymi. Ten trend potwierdzają dane z platform rezerwacyjnych, czyli zainteresowanie noclegami właśnie w tych mniej oczywistych lokalizacjach Azji. Co ciekawe, na zmianę reagują też rządy. Doskonały przykład to jest Indonezja, która przez strategię Turystyka 5.0 promuje nowe regiony poza Bali. Japonia inwestuje w kampanie zachęcające do odwiedzenia prowincji zamiast Kyoto czy Tokio. No a taki antyturysta nie szuka już tych miejsc must see. Szuka przestrzeni, szuka spokoju i takiego poczucia, wiecie, że nie jest się częścią tłumu.
1: Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: Czyli przenosimy się do Łodzi, a tam czeka na nas spotkanie z pierwowzorem filmowego Leszka z serialu Daleko od Szosy, który zresztą obchodzi swoje 50-lecie. To spotkanie rozpoczyna cykl wakacyjnych spacerów filmowych organizowanych na szlaku Łodzi jako miasta filmu UNESCO. Zaplanowano wycieczkę zabytkowym ogórkiem śladami Leszka i Ani, a pod hasłem Kto tu kręcił? Zaplanowano inne spacery z przewodnikami. Bohaterami tych opowieści będą Katarzyna Figura, Agata Kulesza, Beata Tyszkiewicz, Jan Machulski, Bogusław Linda i Cezary Pazura. Pierwszy spacer 28 czerwca. Przewidziano też specjalne spacery z okazji roku Andrzeja Wajdy. To 19 lipca i 6 września pod hasłem Łódź reżysera Andrzeja Wajdy.
1: Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Oj, lato w końcu zadomowiło się na dobre, słońce dopingowało rtęć, ale i musiało walczyć z chmurami. Efekty? No mamy to, 29 stopni to jest maksymalna temperatura dla Warszawy, zresztą podobnie wygląda sytuacja w Katowicach i Krakowie, na północy 21 stopni, czyli relatywnie chłodno. Ciśnienie na huśtawce, ale za to sytuacja biometeo działa na nas korzystnie.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Wyciszyć się, naładować baterię przed nadchodzącym tygodniem i przygotować się na jego intensywność. Nic się nie dzieje. Katrin Nicola. To jest książka, którą można potraktować jako obietnicę, bo autorka w pełni ją spełnia. Stworzyła zbiór krótkich opowiadań inspirowanych popularnym podcastem Nothing Much Happens, który zresztą powstał z myślą o osobach, które mają problem z wyciszeniem się przed snem. No i taki też charakter mają te historie. One są spokojne, miękkie i zanurzone w codzienności.
3: Odbicia kultury w Chile.

0: Śliczne pingwiny, małpy, siłacze, seksbomby. Oni wszyscy zdobyli meblościanki w polskich mieszkaniach przez niemal cały okres PRL-u, a dzisiaj te wyjątkowe rzeźby kameralne budzą zachwyt miłośników designu. Nie tylko z Polski, ale i ze świata. Projekt został opracowany w połowie lat 50. w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie przez cały zespół projektantów. Henryk Jędrasiak, Mieczysław Naruszewicz, Lubomir Tomaszewski. No i teraz w końcu można oglądać wystawę poświęconą tym niezwykłym, tak zwanym kurzołapkom, jak mówiło się lekceważąco. To wszystko propozycja królikarni.
1: Nastaw się na chill out.

0: W MSN-ie cały czas króluje abstrakcja i ekspresja. A tymczasem, już niebawem, bo 26 września, otwiera się nowa wystawa, czyli Jesteś w sercu zmian, surrealizm i antyfaszyzm. Max Ernst, Erna Rosenstein to są artyści, których pracę zobaczymy. Zaprezentowane będą zdjęcia, dokumenty. O co chodzi? Chodzi o to, żeby przypomnieć sobie, że surrealiści nie tylko chcieli wyzwolić wyobraźnię, ale przede wszystkim bardzo czynnie angażowali się w walkę z faszyzmem i kolonializmem. No i to jest jedna z tych wystaw, których nie można ominąć. Co jeszcze? Od 19 czerwca można oglądać w Galerii SIG w BWA Wrocław niezwykłą wystawę, wystawę Szklarki. Przez dekady praca z gorącym szkłem uchodziła za domenę mężczyzn, a wystawa rzuca wyzwanie tym przekonaniom. Zaprezentowanych na niej jest 10 prac, 3 artystek, dla których szkło staje się w zasadzie polem badań, bo bardzo podobnie jak ludzkie ciało reaguje na dotyk, na presję, na temperaturę i funkcjonuje w stanie ciągłego napięcia. Zapraszam też do Łodzi, bo tam w Centralnym Muzeum Włókiennictwa można oglądać wystawę Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć, czyli pracę ponad 50 projektantek i projektantów takich jak Arkadiusz, jak Gosia Baczyńska, Magda Butrym czy Jan Chodorowicz.
1: Nastaw się na chill out.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Autopromocja.
1: Królewicz, czyli muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami.
4: Od latynoskich boler po turecki funk, od brazylijskiej bosanowy po elektroniczny pop. Soulowe divy, jazzowi mistrzowie, trip-hopowa zaduma i house'owa energia. Królewicz. W każdy poniedziałek i czwartek od 20:00. Tylko w Chili Z. Maciej Kulewicz. Gorąco zapraszam.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne do

0: biorą się stąd. Agata.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Po reklamie.

0: 8 tygodni po premierze filmu Michael, opowiadającym, jak się domyślacie, o Michaelu Jacksonie, no są rekordy, tylko w niemal weekend produkcja zarobiła 21 milionów dolarów. Łączne wpływy wzrosły do jakiejś astronomicznej kwoty, ponad 900 milionów, czyli mamy najbardziej kasowy muzyczny film biograficzny w historii. No, niewiele też brakuje, aby Michael został najbardziej dochodowym filmem biograficznym bez względu na tematykę. Równolegle Netflix sięga po historię, którą kinowy Michael zostawił w cieniu, czyli Michael Jackson The Verdict. Wracając do procesu, który lata temu zatrzymał uwagę całego świata i na zawsze zmienił wizerunek króla popu. Ten dokument odkrywa kulisy sprawy, o której Hollywood mówiło wyjątkowo cicho.
1: Chill Z. Nastaw się na chill.

0: Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Program Odbicie Kultury wraca w przyszły weekend. Przypominam, to jest nawigacja dla tych, którzy lubią, gdy kultura nie mówi wprost i doceniają, gdy mruga okiem. A w każdy weekend w Czyli Z patrzymy na nią pod kątem i z różnych perspektyw. Do usłyszenia za tydzień w sobotę po 14.
1: Czyli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
2: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda. Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy.
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłu.
7: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
1: To jest Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Bittersweet Festival. 3 dni muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia. Ponownie w Poznaniu.
3: Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Rita Ora, Tom Odell czy Faithless. Nie może was tam zabraknąć. Po bilety na 2. edycję Bittersweet Festival zapraszam do Chili.z już od poniedziałku po godzinie 16. Jakub Lachowicz.
2: Chili.z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milk albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Money, money, money!
15: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
14: Wygrałam w Cherry Money!
15: Cherry Money?
14: Nowy Ekspres Los!
15: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
16: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
17: I to jest piękna gra!
18: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
17: Tak, wiedziałem!
18: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
20: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
21: Uwaga! Super promocja w Teddy.
22: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
11: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
12: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko na
13: tym. Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
16: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
17: Po reklamie.

0: eat bread. Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
2: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com, przeżycie, którego nie zapomni!
5: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary Apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Muzyka pełna słońca i wiadomości, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Dobre wibracje w Chili Z. Relaksujący koktajl z wybranych książek, najlepszego kina i dobrej energii. Dobre wibracje. Od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Bartek Minczewski.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
3: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
1: Po reklamie.

Słuchasz radia GIZ.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
1: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.

0: Reklama. Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Meri apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Meri Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
1: Poczuj się wyjątkowo w miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
2: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
0: Po reklamie.

0: Jazz and Chill w Chili Z.
1: Set me up now, baby. I got a story to tell.